się oboje. Dizzy pejzaży, wschód i seoski. Burcze krawice, plaże, lepsze kosy. Raz glebnicę. Uważam do obdywania.

odmienia i zdaną dan. Krwawy ruka swira górne, czynne za bramy nocne. Stichodzi raz glebnicę, pomarzy Bóg, ljubaj. To jest bezmazna podróż.

boia. Divni pejzaż, buci, seoski, martwe kraliny, plazy, lepe kosy.